0: Hadi bura. Şöne. Renci mi? Şase. Dziękuję.
1: Du. Bakot. Agnes Framot. Jeszcze raz. Bakot.
0: Pozycja, głowa, wszystko wiecie.
2: Forstor duinte.

Voilà. Benken Claradetta? Alla commerce padei? Piacere? Du? Baccemi. Proszę.